dine na bra na yesu twam no ma me ne hu sɛ sɛmpo ɛmpo me nsa sɔ na taadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa wɔ gyidie sɛ mɛhaw no tubɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛ abarima yi a wohaw tubɛtwa twene bɛ yɛ kolo sa twene bɛ wodeɛ bɛɛ no

0: nsuo to gu so wodeɛ so bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
1: komnamohwɛ awurade
0: nkwagyɛdɛ wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ
1: koma awurade
0: because exodus chapter 23 verse 4 to 5 bible ne ka sɛm
2: exodus chapter 23
0: verse 4 to 5 ɔka sɛe
2: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
0: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
2: anaasɛ nafurumu
0: sowafom kwan
2: afane berɛ no sɛ wohunu deɛ ɔkyiri wɔ afunumu sɛhyɛade
0: sɛsɛ
2: yie na wɔno sara na wo ne ne nsare no
0: saa nipa no na ntwie no na yɛmmoa no fa ne
1: yɛdeɛsaa ma adwuma
0: otamfo ne
2: nantwienafunumu
0: na yɛmoa wokɔto sɛ wafom kwan anaa wakɔhyɛ dɛa wɔ se otamfo ne nantwi no
1: yɛdeɛ
0: na tambia no na kyerɛ sɛ tambia no wɔ onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ nkɔfoɔ ɛtayɛ no yɛbɛyɛ wɔ mo papa
1: ne ntɛm bɛyɛ asomdwee
2: meyɛ bi ntiɔ m ka
1: dabi
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna ma wei ma wei bɔ ne nwum bi sɛ wɔze
3: wohuayi
0: wɔde bɔwa
1: ayɛmoa
0: but bible ne deɛ wɔ se
2: sɛwokɔto
0: tamfo ne
2: nantwiefunumuwafom kwansɛne
0: saa nipa no nayɛmoa
2: nohwɛ ne
0: wammɔ no na bible ne hwehwɛ sɛ